0: Na ti cinkaj smo s tabo in to je lihta prav cajt, ekipa moja zlata za...
1: Hit, hitna.
2: In jaz točno vem, kaj bi pasal zdaj.

0: Volk in sedem kozličkov, Snegulčica in sedem palčkov, Antena in sedem hitov.
1: Deset jih bo, kaj pa sedmi, to je pa res, ja.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.